będą mieli za uszyma. Bo mam jeszcze uszy, to nie umiem. Właśnie, pozdrawiam. A sundam klubu. Pakuję. A może nie do bostrzyga. A to co? No i halowie. Aaaa! Aaaa! Aaaa! Aaaa! Aaaa! Aaaa! Aaaa!